0: telefonu, zostaw wiadomość po sygnale.
1: To ja. Gniewasz się jeszcze? Nie odzywasz się? To może posłuchaj tego.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Chica bonita.

A już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmu. Za mikrofonem Agnieszka.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.

Wieczór, dobry wieczór. Kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na moją, naszą wspólną w sumie audycję. Za oknem deszczowo i pochmurno, ale w moim studiu radiowym świeci dziś muzyczne słońce, ponieważ między innymi dzisiaj proponuję muzykę z południa Europy, a precyzyjniej z mojej ukochanej Italii. Niemniej jednak, jeżeli macie Państwo jakieś swoje upodobania muzyczne, to zapraszam na konsolkę pozdrowień, która jest już otwarta. Bardzo serdecznie pozdrawiam całą ekipę naszego Radia Larmo z Gabi i Darkiem na czele oraz moich przyjaciół. Na początek audycji chciałabym również o szczególną uwagę poprosić wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta i w upominku muzycznym dla Was Jessica Bukiet życzeń i Bernadetta Kowalska-Palmowa miłość.

Kochani, to tak, wrócę teraz do korzeni muzyki włoskiej związanej ze słynnym festiwalem San Remo i zaproponuję dwa utwory. Pierwszy utwór Albano Romina Power, wszyscy znamy na pewno Felicita, ale chciałabym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wprawdzie ten utwór nie zajął pierwszego miejsca, ale pomimo zajęcia drugiego miejsca Felicita stała się naprawdę gigantycznym, ponadczasowym hitem i symbolem włoskiej muzyki pop na całym świecie. Ale odnośnie właśnie tej piosenki Felicita, Albano i Romina Power wrócili na festiwal San Remo potem z tą właśnie samą piosenką i wygrali całą imprezę. A druga piosenka nosi tytuł Due Vite Marco Mengoni, która zajęła 3 lata temu, odbyło się San Remo, zajęło, słuchajcie kochani, ja tą piosenkę jeszcze jak mieszkałam we Włoszech, ja ją słuchałam i po prostu do dzisiaj jestem naprawdę w niej, w cudzysłowie, zakochana.

na moją koleżankę redakcyjną Jolę Sprudnika, naszą prezenterkę, która pisze: witam miło wszystkich, dzień dobry, witam Ciebie Agnieszko, jak i wszystkich słuchaczy. Życzę fajnego już późniejszego popołudnia wraz z serdecznymi pozdrowieniami. Bawcie się miło. Poproszę o piosenkę dla wszystkich słuchających audycji. Dziękuję. Jolu, pięknie dziękuję za pozdrowienia. Wzajemnie pozdrawiam Ciebie i całą Twoją rodzinkę. Również Ci życzę fajnego tego późnego popołudnia. I serdecznie pozdrawiam. Oczywiście piosenki mam przygotowane. Sofia Bellini, Senza un perché i Impres, bo jesteś miła.

No i tak, mamy kolejnego gościa na, tutaj u nas na audycji, na konsultę pozdrowień jest Piotr, a Piotr pisze: ja tam się nie znam na włoskiej muzyce, zdam się, przepraszam, na twój gust, prezenterko, fajny pomysł, przenieśmy się do słonecznych Włoch. O brawo Piotrze, brawo, brawo, jestem za tym. I zapewniam się, że nie jesteś sam, bo dla wielu włoska muzyka kojarzy się z wakacjami, z pizzą na przykład, prawda? Ale to wystarczy, nie trzeba się na niej znać w ogóle, na tej muzyce. Ważne, żebyś się dobrze bawił i relaksował tutaj na tej audycji, przy tych utworach włoskich. Piotrze, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i życzę Ci fajnego wieczorku. I teraz posłuchajmy wspólnie tych piosenek, które przygotowałam do Twojego wpisu.

pięknie witam na konsolce pozdrowień naszego kierownika zamieszania, jak to chyba Jola tam wspomniała ostatnio, że Jola to wymyśliła, no i fajnie. Witaj Darku, pozdrawiam bardzo serdecznie Gabi, jak również i Ciebie, a Darek pisze: cześć słoneczna dziewczyno, witaj Agnieszko, ja dziś piszę sam. Gabi nie podpowiada, co mam napisać, no proszę, i poradziłaś sobie, jak tutaj czytałam wcześniej dalej, bardzo znakomicie. Gabi nie podpowiada, co mam napisać, bo zajęta jest sama przygotowaniami do swojej audycji. Aha, no tak. Życzę Tobie i wszystkim miłego czasu przy słuchaniu tej audycji. Ja sam ciekaw jestem, czym nas dziś uraczysz. Słyszę, że muzyka z Italii, no i dobrze, bo to muzyka radosna. Tacy ponoć są sami Włosi, choć niektórzy ich nie lubią, bo są za głośni. Za głośni, Darek się śmieje, no tak, no już niestety taka bardzo pozytywna ekspresja Darku w nich już się od wiek wieków w genach narodziła i faktycznie Darku, masz rację, że muzyka Włochów jest radosna. Co ja bym mogła dodać do tego jeszcze? No przede wszystkim muzyka dla Włochów jest jak powietrze, bo są, tak jak wspomniałeś tutaj Darku, takimi mistrzami w wyrażaniu emocji, a ich w ogóle ojczysty język, o którym tutaj Darek pisze, że niektórzy ich nie lubią, bo są za głośny, ich ojczysty język po prostu wręcz śpiewa, ale to też bez powodu, bo właśnie po włosku można zapisać bardzo różnych fajnych piosenek, które nam się podobają. A poza tym muzyka dla Włochów jest bardzo istotna, bo to jest taka ich więź od wielu. I to słuchajcie kochani, to nie ma znaczenia, czy to są jakieś arie operowe, czy w ogóle jakieś wspaniałe piosenki z festiwali, czy jakieś hity i tak dalej. Wszystkie te piosenki nucą Włosi na tych swoich spotkaniach wieczornych, w rodzinie i tak dalej, bo oni uważają, że muzyka łączy pokolenia. Bardzo się cieszę, że o tym wspomniałeś, Darku. Darku, ja jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam Ciebie i Gabi. I słuchaj, Darku, ja dzisiaj z kuferka wyciągłam pewną piosenkę, którą usłyszałam chyba kolejny raz w pierwszych moich latach zamieszkania we Włoszech i która mi tak trafiła do ucha. Bardzo się cieszę, że na nią trafiłam, przygotowując tą audycję. Riccardo Poli, Pensiero. Mam nadzieję, że będzie Ci się podobała, jak również Gabi. A kolejna piosenka w wykonaniu Drupiego z lat 70., 80., Sereno E. Zapraszam.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Kolejny gość na konsolce pozdrowień, nasz gość z Radio Larmo na mojej audycji jest Renata. Witaj miło kochana, a Renata pisze: witam kochana Agnieszko, witaj kochana Renato. Graj dziewczyno, jak zawsze pięknie, pozdrawiam Piotrka i Chorzowiankę, życzę miłej audycji, pozdrawiam. Renato, pięknie dziękujemy za pozdrowienia. Piotrku, pozdrawia cię Renata. Gabusia nasza, Gabi Chorzowianko, pozdrawia Renata również i ciebie. Życzy wszystkim miłej audycji nasza Renata. Pięknie dziękuję w ogóle za te przemiłe słowa. Renato to taki motor do dalszego działania w Radiu Larmo, do dalszego działania. Ja również serdecznie ciebie pozdrawiam, życzę ci miłego wieczorku i mam przygotowane dla ciebie piosenki, jak również dla was, kochani słuchacze, Sal da Vinci, Poezia, Biagio Antonacci, Soniami. Posłuchajmy tych utworów włoskich.

pięknie witam również na konsolce pozdrowień Georga z Kelna. A Georg pisze, witam Agnieszko przed mikrofonem, witam kierownictwo zamieszania. No i tak bardzo mi się podoba ta nazwa. Wydaje mi się, ostatnio Ania na swojej audycji powiedziała chyba, że chyba Ania to wymyśliła. Tak, tak, ja przepraszam, bo ja wspomniałam o Oli, ale rzeczywiście Georg. Ania wymyśliła kierownika zamieszania. Aniu, Aniu Matuszczyk, pozdrawiamy Cię bardzo, bardzo serdecznie. I Georg pisze dalej, pozdrawiam całą ekipę, dobry wieczór wszystkim przed głośnikami. Agnieszko, super graf i to właśnie ta różnorodność tematów sprawia, że to radio jest takie inne, takie fajne. Szkoda, że wcześniej nie wpadłem na to radyjko. Miłego wieczoru życzy Georg Skel. No właśnie, Georg, fajnie, że dostrzegasz tę różnorodność wśród naszych prezenterów, bo na każdej audycji można usłyszeć coś innego i dokładnie o to chodzi, żeby nudy u nas nie było i każdy znalazł coś dla siebie, bo staramy się, aby na naszych audycjach zawsze znaleźć coś, co na przykład poprawi humor. Bardzo, bardzo dziękujemy za te słowa Twoje, Georg, w imieniu moim i całej naszej ekipy radia. Kochani, przy okazji zapraszam Ciebie, Georg, jak również wszystkich słuchaczy na audycję naszych prezenterek i prezenterów. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i nie masz czego żałować, bo wszystko jeszcze przed nami, jeszcze audycje będą się toczyły. Nie wiem, czy takiego dobrego słowa, będą się tworzyły, dobra, będą się tworzyły i będą grane. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, życzę Ci również miłego wieczorku i pięknie dziękujemy za tak miłe słowa i mam przygotowane właśnie piosenki do Twojego tak miłego wpisu. Andamento lento Lina Maddolani. I właśnie myślę nad drugą piosenką, wiesz, Georg, myślę nad drugą piosenką i może byłaby to taka adekwatna do Twojego wpisu Blue Party Race Fantasy. Zapraszam.

Kochani, jeżeli chodzi o dzisiejsze audycje, to chciałabym przypomnieć, że jak nam do godziny 20, od 20 do 22, Gabi, nasza prezenterka choszowianka, poprowadzi audycję, jak zwykle w środę, niemieckie szlagiery, a od 22 kolejna audycja również Gabi, dziewki z naszego placu. O właśnie, kochani, ja wam powiem jedną rzecz, że ja bardzo długo czytałam to ze stronki, ale od dwóch razy naprawdę udało mi się to powiedzieć z pamięci, czyli Agnieszka, twoja pamięć jest, można powiedzieć, okej. A ja teraz witam na konsolce pozdrowień Ewkę Figlarkę, naszą prezenterkę, moją koleżankę redakcyjną, ale zanim Ewuś pozwolisz, przeczytam twój wpis. Chciałabym, kochani, was zaprosić znowu na dwa utwory. Eroza Rabazowskiego, tytuł utworu solo, i Adama Chroli, który również wykonuje włoski utwór, Arrivederci Mon Amour, ze słowami, jakie usłyszycie za chwilkę.

Witaj Ewciu, witaj Ewciu, figlarko, witam Ewcie, figlarkę, ponieważ tutaj jest to również z nami. Ewa pisze, dobry wieczór Agnieszko, pozdrawiam serdecznie Ciebie z rodzinką. Pozdrawiam Team Radia z Gabi i Darkiem, wszystkich naszych drogich słuchaczy. Życzę radosnego wieczoru, choć za oknem buszowo i deszcz. Aguś, poproszę o piosenkę do moich pozdrowień, a drugą piosenkę dla siebie w podziękowaniu za audycję. Dziękuję i do zaś papa. Ewusiu, bardzo Ci dziękuję za pozdrowienia. Cieszę się, że jesteś. No jest za oknem burzowo i deszczowo. Na początku mojej audycji, naszej audycji, wspominałam, że właśnie u mnie tutaj, gdzie jestem, też dzisiaj przeszła taka naprawdę fatalna burza. Ale deszczowo jest, zresztą Ewuś, Ty wiesz, że ja bardzo lubię deszcz. Piosenki do Twoich pozdrowień są przygotowane, a piosenkę taką, którą ja chciałabym usłyszeć, jakąś taką moją perełkę, wybiorę, ale na razie posłuchajmy piosenek do Twojego spisu. Jacek Siwiński, Lagota Fri, Lagota Fria i Umberto Tozzi Tu.

jeszcze raz Georg z Kelny pisze, powiem krótko Agnieszko, dziękuję, po prostu dziękuję za mega fajną piosenkę dla mnie. Trzymaj tak dalej, bądźmy wszyscy sobą, tak jak to przed paroma dniami pięknie powiedziała Gabi od Twittera z Kelny. No właśnie, dziękuję za te piękne słowa, dziękuję Georg, bo myślę, że chodzi, może po prostu chodzi o to, żeby ta nasza autentyczność była takim naszym największym skarbem, prawda? Ja Ci bardzo dziękuję za te piękne, mądre słowa, jak również Gabi. Gabi, pozdrawiamy z Gabi z Kelny, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie, jak i również Pytra. Bo ja myślę, że jeżeli człowiek jest sobą i zgadzam się z Tobą i z Gabi w 100%, to myślę, że świat od razu staje się lepszy i bardziej kolorowy. No, pięknie powiedziane. Także bądźmy sobą, kochani, nie udawajmy kogoś innego, kim jesteśmy, bo każde wydanie nasze, w cudzysłowie, każde nasze wydanie jest najpiękniejszą rzeczą na świecie, bo cóż bardziej niż człowiek się liczy, prawda? Posłuchajmy do Twojego wpisu, Georg. Calimero, Portofino, Arkadia Band, Letni Raj, a ja pięknie witam Adama z Lublińca.

Adamie, witam Cię, Adamie, bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że jesteś na mojej audycji. Adam pisze, witam Ciebie, Agnieszko, wszystkich prezenterów i radiosłuchaczy, miłej reszty dnia życzę. Ja Tobie również życzę miłej reszty dnia, a szczególnie wieczorku i pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie, a dzisiaj taki półwłoski wieczór radiowy na mojej audycji, zatem posłuchaj utworu Emala Meta Eliza, czyli Emal Meta będzie śpiewał z Elizą Piccola Anima, malutka duszyczka i potem a Drossel, o wybrałam Drossel, popłyń ze mną przez mój świat, być może

Tutaj z nami jest nasza Gabi Chorzowianka, która za dokładnie 15 minut rozpocznie swoją audycję Niemieckie Szlagiery, po czym będzie jeszcze kolejny piękny wieczór, bo będą śpiewki z naszego placu, które również będzie grała nasza Gabi Chorzowianka. Ja, kochani, z mojej strony to wszystko, co dziś dla Was przygotowałam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za te 2 godzinki, które było mi niezmiernie miło spędzić z Wami. Dziękuję za wpisy, dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za przemiłe słowa. Zapraszam teraz, jak wspomniałam wcześniej, na audycję naszej Gabi Chorzowianki. Ja się kłaniam pięknie i do usłyszenia, a na zakończenie mojej audycji Andrę, żona i mąż, no taką piosenkę sobie wybrałam akurat, bardzo mi się ona podoba, powiem Wam szczerze. Nie wiem, czy podzielacie moje zdanie. I bajery włoskie, nudle i miłego wieczoru Wam życzę, pięknego wieczoru i fajnego wieczoru, wesołego wieczoru. Do usłyszenia.

już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Gabi Chorzewianka.

Dobry wieczór, guten Abend ze studia radiowego w Meinerzhagen. Jak to w każdą środę bywa, witam was bardzo serdecznie, wasza chorzowianka. A witam wszystkich tych, co nas słuchacie, czy to w kraju, czy poza granicami kraju. Wszędzie tam, kaj muzyka Radia Larmo dochodzi, no i kaj tej muzyki też słuchacie. Witam nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami. A Agnieszce za przeprowadzono audycja, za fajne granie, za fajne beblanie, osprawianie. Agnieszko, wielkie dzięki. Życzę tobie i twoim bliskim fajnego, miłego wieczoru, smacznej kolacji, no i odpoczynku. A w podziękowaniu za dzisiejszą audycję wybrała piosenka w wykonaniu Alexa Engel Vollmond Mitternacht, czyli pełnia księżyca o północy. Druga piosenka od Beatrice i Les Asia, Sag mir wo wohnen die Engel, powiedz mi, gdzie mieszkają aniołowie. To jest piosenka, którą dedykuję wszystkim, ale to wszystkim naszym słuchaczom, tym obecnym na audycji, no i tym, co dopiero do nas dołączą, też to dedykuję ta piosenka. Po prostu dla każdego. Konsola pozdrowień jest do waszej dyspozycji. Tam możecie pisać, kryflać i pozdrawiać. A piosenki na dzisiejszą audycję mam już przygotowane, bo to są piosenki od takiej wykonawczyni, o której chcę dzisiaj wam opowiedzieć. Ale to za chwilkę. Na razie posłuchamy tych piosenek. No i choróbkom szybkiego powrotu do zdrowia życzę osobom samotnym, jak zawsze, bratniej duszy. A teraz przywitam się z tymi, co nie rozumieją mojej śląskiej gotki. Ein schönen guten Abend, sag ich allen deutschsprachigen Zuhörer. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und einen wunderschönen Abend mit mir und mit der Musik, die ich für heute vorbereitet habe. Eure Gabi. Ja, no to przywitaj, że się też już przywitała. Możemy zaczynać? Zaczynamy. Piosenki Alex Engel Vollmond Mitternacht.

Ja dziś mamy 3 czerwca roku 2026. Imieniny obchodzą Leszek, Kevin, Karol i jeszcze wielu, wielu innych. O urodzinach, rocznicach, jubileuszach nie jest mi nic wiadome, ale wszystkim tym, co dziś fajrują i świętują, obchodzą jakieś święto, składam najserdeczniejsze życzenia. Dużo szczęścia, zdrowia, wszelkiej radości, marzeń spełnienia. 100 lat wszystkiego najlepszego, a życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. Dedykacja muzyczna wyśpiewają Die Wikinger. Ich wünsch dir alles Gute. Życzę ci wszystkiego najlepszego.

No i na konsoli pozdrowień witam już teraz bardzo, bardzo serdecznie Piotrka. Dobry wieczór Piotrek, witam Ciebie, witam Twoich bliskich. Życzę fajnego, miłego wieczoru z tymi naszymi szlagierami niemieckimi. A dziś mam o takiej wykonawczyni, która się zwie Beatrice Egli. I to już za chwileczkę. Ja, Piotrek jest z nami i pisze, Chorzowianko, na początek audycji przytulasek. Ja, ja tobie odwdzięczasek posyłam, ja odwdzięczam tego przytulaska. A piosenka za chwileczkę też poleci. Co to będzie? Tego jeszcze tak dokładnie, to nie wiem, ale ja, doch, mein Herz. Ta piosenka za chwileczkę poleci, a do tego dołącza jeszcze jedna piosenka od Vicky Leandros, Ich liebe das Leben, kocham życie. Te dwie piosenki za chwilkę, a teraz najpierw coś muszę też powiedzieć o wykonawczyni. I przywitać się z Państwem jeszcze raz. Dobry wieczór, guten Abend. I dzisiejszy wieczór poświęcamy jednej z najjaśniejszych gwiazd współczesnego niemieckiego szlagiera. Już za kilka dni obchodzić będzie swoje urodziny Beatrice Egli. Artystka, która swoją energią, uśmiechem i niezwykłą pogodą ducha podbiła serca milionów słuchaczy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Beatrice Egli przyszła na świat 21 czerwca 1988 roku. W szwajcarskim kantonie Schwyz. Śpiewać zaczęła już jako 9-latka. W wieku 14 lat rozpoczęła profesjonalne lekcje śpiewu i występowała na lokalnych festynach oraz imprezach ludowych. No i przygotowane piosenki są, a więc możemy rozpoczynać. Beatrice Egli, Mein Herz, moje serce i Vicky Leandros, Ich liebe das Leben, kocham to życie. A to są piosenki do wpisu od Piotrka, któremu życzę fajnego wieczoru i dobrego odbioru.

Niewiele osób wie, że pochodzi z rodziny prowadzącej zakład maserski. Rodzice prowadzili rodzinny biznes, a Beatrice od najmłodszych lat uczyła się pracowitości i systematyczności. Zanim została gwiazdą, skończyła naukę zawodu fryzjerki. Wielu słuchaczy sądzi, że jej kariera zaczęła się od programu DSDS. To nieprawda. Już kilka lat wcześniej nagrywała płyty i występowała z legendarną szwajcarską wokalistką Liz Asia. Niestety pierwsze albumy nie przyniosły większego sukcesu. Ja piosenka w duecie z Liz Asia żeśmy już usłyszeli, ale solo piosenka jeszcze mam tu przygotowaną i ta piosenka za chwileczkę też poleci. A na razie posłuchamy utworu w wykonaniu Beatrice Egli Sag mir, wo wohnen die Engel? Powiedz mi, gdzie mieszkają aniołowie. To jest właśnie ta piosenka, którą ona śpiewa z Liz Asią. A tu solo. Piosenka jest przygotowana, a więc serdecznie zaproszę do jej wysłuchania. A ja w międzyczasie poszukam tej drugiej piosenki. No więc życzę dobrego odbioru.

W 2013 roku zgłosiła się do programu Deutschland sucht den Superstar. W czasie, gdy większość uczestników śpiewała pop i rock, Beatrice postawiła wyłącznie na szlagier. Dla wielu jurorów było to ryzykowne, ale publiczność była zachwycona. No i tu piosenka była Ich liebe das Leben, ale ta piosenka my już usłyszeli, a więc posłuchamy czegoś innego w zastępstwie. A będzie to Besame o mi amor od Beatrice Egli i dołącza druga piosenka, która nosi tytuł Du fängst mich auf und lässt mich fliegen w wykonaniu Heleny Fischer. Ty mnie złapiesz i dasz mi latać.

No i witam bardzo serdecznie na konsoli pozdrowień Renatę. Dobry wieczór, Renato. Miło mi Cię przywitać. No i życzyć Ci też fajnego, spokojnego wieczoru. A Renata napisała, nie można mieć wszystkiego. Nie, nie można mieć. A wystarczy nam to, co mamy, nie? No i Renata pisze, ale ja mam Was w moim radyjku. Pozdrawiam. A my dziękujemy i... Dalej gromy. Renato, fajnego wieczoru jeszcze i dobrego odbioru. By ci nic nie przeszkodziło w słuchaniu Radia Larmo. Ja, Beatrice Egli. Tydzień po tygodniu wykonywała przeboje takich gwiazd jak Helene Fischer, Andrea Berg, Vicky Leandros. I właśnie dzięki temu wielu młodych ludzi po raz pierwszy zainteresowało się szlagierem. W maju 2013 roku Beatrice wygrała 10. edycję programu DSDS. Była dopiero drugą kobietą i drugą osobą ze Szwajcarii, która tego dokonała. Nagrodą był kontrakt płytowy i początek wielkiej kariery. A my teraz posłuchamy kolejnych dwóch piosenek. Będzie to Beatrice Egli, Liebe macht blind i Freundschaft. Liebe macht blind, miłość oślepia, a druga piosenka Freundschaft, no to przyjaźń. I te piosenki są do wpisu od Renaty, której życzę dalej fajnego wieczoru i dzięki za obecność i wpis.

Single Mein Herz błyskawicznie zdobył pierwsze miejsce list przebojów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W krótkim czasie Beatrice stała się jednym z najgorętszych nazwisk niemieckiej muzyki rozrywkowej. Jedną z cech, za które słuchacze i pokochali Beatrice, jest jej autentyczny uśmiech. W świecie pełnym skandali, sensacji, ona zawsze stawiała na pozytywne emocje, radość życia i kontakt z publicznością. No i kolejno piosenka Le Li La, a potem będzie jeszcze jedna piosenka, ale jako to już za chwileczkę. Le Li La, Beatrice Egli. Przygotowano i zapraszam do słuchania.

Od zwycięstwa w DSDS sprzedała ponad 2 miliony płyt i zdobyła liczne nagrody muzyczne. Jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy niemieckiego szlagieru. Kariera Beatrice nie ograniczyła się tylko do śpiewania. Od kilku lat prowadzi własne programy telewizyjne, zapraszając największe gwiazdy niemieckiej sceny muzycznej. A więc kolejne dwie piosenki. Wohlfühl Garantie i Volles Risiko. To piosenki, które już są przygotowane, a więc warto posłuchać.

No i na konsoli pozdrowień witam nasza koleżanka redakcyjna Jola z Prudnika. Dobry wieczór, Jolu, witam. Witam ciebie, witam też twojego męża Mirka. Życzę wam fajnego, romantycznego wieczoru. O. A Jola napisała: dobry wieczór, witam ciebie, Gabi, jak i wszystkich słuchaczy. Wieczorne pozdrowienia płyną prosto z serca dla was wszystkich bez wyjątku. Niech każda piosenka umili wam ten czas, a dobry nastrój towarzyszy do samej nocy. Wybierz proszę, Gabi, piosenkę dla wszystkich. Dziękuję, napisała Jola z Prudnika. Ja tobie też, Jolu, pięknie dziękuję za wpis, za pozdrowienia, które też poleciały do wszystkich, zostały przekazane, a my posłuchamy kolejnych piosenek, ale słowo o wykonawczyni Beatrice Egli. To piękna klamra historii, dziewczyna, która sama wygrała program talentów, po latach zasiadła w jury DSDS u boku Dietera Bohlena. Dla wielu młodych uczestników stała się inspiracją i dowodem, że marzenia mogą się spełnić. Choć jest wielką gwiazdą, nadal pozostaje bardzo związana ze swoją ojczyzną. Uwielbia góry, aktywny wypoczynek i często podkreśla swoje szwajcarskie korzenie. W 2021 roku zdobyła nawet Matterhorn. A Matterhorn, ja, to jest góra taka o wysokości 4478 metrów. No, Alpy Pienińskie. Tak, proszę państwa. No i do wpisu od Joli dwie piosenki w wykonaniu Beatrice Egli. Będzie to Balance i Terra Australia. Jolu, jeszcze raz wielkie dzięki, fajnego wieczoru życzę, pozdrowienia przekazuję, no i piosenki już przygotowane mam, a więc mogę ich posłuchać.

No i witam na konsoli pozdrowień Krzyśka W. Dobry wieczór, Krzyśku. Witam serdecznie Ciebie, witam też Twoich bliskich, życząc spokojnego i radosnego wieczoru przy muzyce, jako płynie ze studia radiowego w Meinerzhagen. Krzysiek pisze tak. Lubię takie tematy. Agnieszka fajnie dziś grała włoskie piosenki. Trochę udało mi się usłyszeć. Ja, Agnieszka też umie fajnie prowadzić te audycje tematyczne, prawda, i piosenki, włoskie piosenki są też czymś bardzo takim rytmicznym, fajnie się ich słucha. Ja na przykład też bardzo lubię te włoskie utwory. No ale Krzysiek pisze dalej, a teraz muzyka takiej gwiazdy, że ho, ho, no. Coś podpowiem ci, może się nada. Beatrice za zwycięstwo otrzymała podobno 500 tysięcy euro. No nie natrafiła jeszcze na taką informację, ale można to też sprawdzić gdzieś tam. I kontrakt na płytę, jej pierwszy singiel po udziale w DSDS został napisany i wyprodukowany przez Dietera Bohlena. Tak, tego od Modern Talking. Pozdrawiam prezenterko i słucham dalej. Wielkie dzięki Krzyśku za ta informacja. Zobaczymy, czy uda mi się znaleźć coś o tej nagrodzie. No na pewno otrzymała jakąś nagrodę, ale żeby to aż 500 tysięcy było, to mi się... No nie wiem, to by było bardzo hojne wynagrodzenie, ale kto wie, może tak zarabiają, może tak otrzymują te nagrody te osoby z talentem. Krzyśku, fajnego wieczoru dalej życzę i posłuchaj, co jeszcze tu mam do powiedzenia. Eksperci muzyczni często podkreślają, że Beatrice Egli odegrała ogromną rolę w odnowieniu popularności szlagieru wśród młodszych słuchaczy. Pokazała, że ten gatunek może być nowoczesny, dynamiczny i pełen energii. Droga, ja, ale to nie, tych życzeń nie będę dzisiaj składała, bo to jest przedwcześnie, a życzeń urodzinowych się nie składą już dwa tydnie, trzy tydnie przed urodzinami, nie? A więc posłuchajcie piosenki, jaką mam na teraz przygotowaną do wpisu od Krzyśka W, któremu jeszcze raz pięknie dziękuję, fajnego wieczoru życzę. A będzie to Beatrice Egli, Kick im Augenblick i Mein Ein und alles. Mój jedyny i wszystko. To są piosenki na teraz do wysłuchania.

No i to było coś o Beatrice Egli, ale ten temat jeszcze nie jest zamknięty, bo druga część o Beatrice Egli, a właściwie to jej... I mi słowa brakło. Wywiad, który został przeprowadzony i nagrany, na przyszły tydzień usłyszycie, co Beatrice Egli, jak się wypowiedziała, co wszystko opowiedziała, to za tydzień. A teraz witam na konsoli pozdrowień Adama z Lublińca, który podesłał informacje dotyczące imprez, występów, jakie będą w przyszłym tygodniu na weekend i Adam nie będzie mógł brać jutro być na audycji, a więc te informacje już zostały dziś przesłane. Jo je przekaża Darkowi, a Adamowi pięknie dziękujemy. Fajnego wieczoru, Adam, ci życzymy. Piosenki, piosenki po niemiecku, bo jak wiesz, do 22 grą szlagiery niemieckie. A więc Michael Kern i Penelope. A druga piosenka to będzie, wiesz co to będzie? Das kleine Haus am Meer. Mały domek nad morzem od Moniki Martin. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. No i witam też na konsoli pozdrowień Krzysztofa. Dobry wieczór, Krzysztof. Witam serdecznie. A Krzysztof napisał jedno słowo. Brawo! A Krzysztof, pięknie dziękuję za te brawo. Ja tobie życzę dalej fajnego wieczoru i dobrego odbioru. No i piosenki Penelope i Das kleine Haus am Meer. Posłuchamy wszyscy. Zapraszam do słuchania.

i Gabi się zagapiła, piosenka już leci. Monika Martin, Mine Love, a potem wpis od Georga z Köln, od Darka i od Figlarki. Serdecznie zapraszam do wysłuchania jeszcze tej piosenki, którą dedykuję wszystkim obecnym na mojej audycji.

Ja na konsoli pozdrowień, jakże wspomniała, bardzo serdecznie witam Georga z Köln. Dobry wieczór, Georg. Witam ciebie, witam też twoja rodzinka, twoja żonka. No i fajnego, spokojnego wieczoru z Radiem Larmo życza. Bo przecież audycja szlagierów niemieckich trwa do godziny 22, ale to jeszcze nie jest koniec, bo jak wiecie, w środę zawsze dokładą godzinno audycja ze śpiewkami z naszego placu, czyli to są piosenki śpiewane po naszemu, po śląsku czy po polsku. A jak będą jakieś życzenia muzyczne, inne, nie polskie, to będę starała się je też spełnić. To by to było to. A teraz Georg z Köln pisze tak. Dobry wieczór do meiner Zagen. Dobry wieczór na Köln. Gabi Chorzowianko, dobry wieczór dla kierownictwa i załogi tego zamieszania. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom w Polsce i poza granicami. Tak jak już godołem, to radio jest inne. To radio z tą różnorodnością tematów jest po prostu fajne. Każdy jest sobą. Każdy prezenter ma swoje atrybuty. Każdy zna się na rzeczy. Trzymajcie tak dalej. Pozdrawiam z Köln, Georg. Dziękujemy, Georg. Z całego serca wielkie dzięki. Ja, każdy z nas staro się zrobić coś innego, coś inaczej, coś inkrzejszego. I aby każdy ze słuchaczy znalazł coś dla siebie. Ja. Taka jest nasza wizja, tak to chcemy i staramy się spełniać te nasze widzimy się. Georg, ja tobie pięknie dziękuję, a piosenki do twojego wpisu to Du bist mein Robinson, Geschwister Hoffmann, a druga piosenka będzie też Die Tür zu deinen Träumen, drzwi do twoich marzeń. A potem wpis od Darka i od Ewy Figlarki. Georgowi fajnego wieczoru życzymy i do zaś.

No i Darek napisał tak. No witam, witam. Szacunek dla tego Krzyśka W. Czy jak się tam podpisuje? Sprawdziłem w internecie i faktycznie do 2018 roku nagrody w tym konkursie to było 500 tysięcy euro. Wow. A od sezonu 15 zwycięzcy otrzymują po 100 tysięcy euro i kontrakt płytowy. Gratuluję wiedzy. Właśnie Krzyśku W. Racja, racja. A kto ma rację, ten stawio kolacjo. Wielkie, wielkie dzięki za informację i Krzyśkowi, i Darkowi. No a piosenki wybrała dwie. Będzie to Chris Strasse, Lady Sunshine i Die Paldauer, Sag niemals für immer. Nie mów nigdy na zawsze. To są piosenki, jakie już za chwileczkę usłyszymy. No i ta część audycji zbliża się ku końcowi. Ewa Figlarka poczytum już z piosenkami polskimi, śląskimi. No i wasze życzenia, by starała się spełniać.

No i witam bardzo serdecznie na konsoli pozdrowień nasza koleżanka radiowo z Rybnika, czyli nasza Ewa Figlarka. Dobry wieczór, Ewo. Ja? Dobry wieczór. Ewa pisze, halo, halo Gabi, dobry na wieczór. Wysyłam słodkie pozdrowienia dla ciebie, Darka, całej załogi radia oraz wszystkich słuchaczy. Życzę spokojnego wieczoru i kolorowych snów dla tych słuchaczy, co idą już spać. No, a poszło ich tak dość trochę już do łóżek. I proszę o coś niepowtarzalnego. Aha, chodzi mi o piosenkę niemiecką. Ha, z przetłumaczeniem na polski. Drugą piosenkę dla ciebie, Gabi, w podziękowaniu za pierwszą część audycji. Szlagiery niemieckie, ale tu proszę o piosenkę polską. Ale nie trzeba już przetłumaczenia. No nie z polskiego na śląskie, albo ze śląskiego na polski, nie? Na nasze. No ja. Zobaczymy, jak to będzie. Kusiol jeden leci do wszystkich na radiu, a dla ciebie, Gabi, jedną kostkę czekolady. Dobra, już zmykam, bo jeszcze bym coś o coś prosiła, ale i tak zbuja nie będzie. Ha, ha. Papa, no ja z tym zbójem to taka sprawa, nie? On coś poszukać. Ja, ty wiesz, on się w tej jaskini tam tak dobrze czuje, że nawet czubka nosa nie chce wystawić z tej jaskini. I jak go mam stamtąd wydobyć, żeby ci zaśpiewał? No powiedz. Ewa, ty prosisz o coś tłumaczonego. To wiesz co, zrobimy tak, my posłuchamy piosenki, którą dedykuję po prostu wszystkim, szczególnie tobie. Będzie to Tomasz Calicki, z tobą tańczyć chcę. No ja, bo słyszałam, że tańcujesz z żelozkiem w ręku, no to proszę bardzo, tańcuj dalej, a jo idę w poszukiwanie tych tłumaczonych piosenek, ale jaką mam wybrać, to jeszcze nie wiem. Coś na pewno znajdę. Fajnego odbioru życzę i miłego wieczoru dalej.

Nie płacz, mała Ewo. Jeśli dziś od ciebie odejdę, nigdy cię nie zapomnę. Wkrótce znowu chcę cię zobaczyć. Popatrz na mnie.

Będę zawsze o Tobie myśleć. Aż powrócę w następnym roku. Weź ten pierścionek ode mnie. On powinien Ci powiedzieć, że będę wierny. Taką małą pamiątkę noś na swojej dłoni. Nie płacz, mała Ewo. Jeśli dziś od Ciebie odejdę, jeszcze jeden pocałunek, mała Ewo. Aż do następnego roku. Nie płacz, mała Ewo. Jeśli dziś od Ciebie odejdę, jeszcze jeden pocałunek, mała Ewo. Aż do naszego ponownego spotkania. Jeszcze jeden pocałunek, mała Ewo. Aż do naszego ponownego spotkania.

Ja, kochani, teraz to będzie coś do przytulenia. Drezdeńko kułas. Chodź, przytul. No, jak przytulić, to po tym jeszcze i pomaszkecić. Bo mam czekolada. Teraz my. Te dwie piosenki już są przygotowane, a więc serdecznie zapraszam do ich wysłuchania. Bo godzinka szybko przeleci. Patrzcie, już jest 22:16.

No i niego daj mi, zaśpiewał Dorian, a potem Anna Jędrzejczyk, zaczaruj mnie jeszcze raz i po tej piosence będę zamykała konsolę pozdrowień.

No i na konsoli pozdrowień jeszcze dwa króciutkie wpisy mam od Piotrka, który napisał chorzowianko, a na koniec audycji buziaczek. No i Piotrek, dzięki za tego buziaka odsyłam, a piosenka przygotowana mam od Mona Lizy, Buzi, Buzi, Daj. I druga piosenka będzie Czarodziejskie słowa od Imperium. Hania napisała karaluchy pod poduchy, kochani. No to Haniu, jak karaluchy, to karaluchy. Trzeba się przytulić do tej poduchy. I piosenka za chwileczkę też dołącza. Ale zanim te piosenki dołącza, zanim będziemy, ja teraz posłuchamy Mona Lizy i Imperium, a potem do wpisu od Hani piosenki, no i potem dobranoc też będzie. Ja będę już teraz zamykała konsola pozdrowień. Właśnie, a my słuchamy. Mona Liza, Buzi, Buzi, Daj.

I do wpisu od Hani. Magda Niewińska, w poduszkę wtulam sny. I dołącza piosenka od Buffiego, Dar Amora.

No i tak pomału, pomału zbliżamy się ku końcowi, kochani. Ja zapraszam bardzo serdecznie na jutro na Radio Larmo i tak też Bajtel będzie nam najpierw przygrywał do godziny 18. O godzinie 18 zapraszam na Lista Przebojów na Bis. To jest powtórka audycji z niedzieli, a prowadzi Darek od 18 do 20, a o godzinie 20 Jola z Prudnika będzie nam dalej przygrywała i fajnie zabawiała. Tak wygląda w tej chwili ramówka na dzień jutrzejszy. Czy tam jakieś zmiany zajdą, to już musicie w ciągu dnia sprawdzać. Bo przecież szkoda by było, jakbyście coś przepasowali. No właśnie. A za dziś, za udział w audycji, za to, żeście mnie wpuścili z moją muzyką do waszych domów, wielkie dzięki. Dzięki za każdy jeden wpis, za wszystkie miłe słowa, za pozdrowienia i życzenia. Uściski, buziaczki, całusy. Za to wszystko dziękujemy. I do usłyszenia. Śpijcie zdrowo. Uważajcie na siebie, no i radosnego przebudzenia o poranku. A pożegnam się piosenkami od Edmansa, Przyjaciel. Bo życie piękne i jest wesoły masoż i przyjaciele. I Manuel Goodbye od Andrei Landers. To są piosenki, jakimi się dziś pożegnam z wami. Dobranoc, do usłyszenia. Grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Mainertshagen. Pa, pa!